Go adia Dennis a sia wona nim ewo ne nwina se no fai ne beti aba ho ti na anu da wisi uto me pono matamfo anim ko awurade nwina se no se wote wona ma edie edie ne beti awura wo jata ana premre bi nanka bi enka brechire wiemutumi ana damani ho home.